So tia se adom 106.3 FM adom entertainment hall na wasugua. Otie ne ne ewie anopai. Ani anwumrei. Meda se pa.